0: On Air s Martinou Foldynovou.
1: Bez sex, pod iga. Bez sex, pod iga. Bez sex, pod iga.